si zdanie lekko myślisz. Jo, jo, karton albo rek, ja taki porcelan. Modry ma, cybulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo leraku, najbardziej si, Calvin Klein. Tak.